Lubię dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i do początku ranicy z racjaj. Ale raniej zachlaniem u kalendar racji. Siądnia majem 6 lipienia, a u tojże dzień u 1253 chodzie wielki kniaź Wielika Kniastwa Litowska Mindołch pryniał tytuł karala, karanowany był u Nowogrodku. U 1851 chodzie u Mieńsku narodził się Jan Kaluczyna, zaprawdnoje prozwiszcza Niesłuchowski, białoruski poet. U 1905 chodzie u wiosce Wielika Usa narodził się Piotr Chlebka, białoruski poet i naukowiec. A u 1941 chodzie w sowieckim NKWD pierad przychodem Niemca upadł głębokim rozstrzelany byli wjaźni Biareźwickiej turmy. Pieraważna, szalanie. Wysłuchajecie na chwalach 98 jadzin u Białostoku i u Harodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com, białoruska radioracja.

Organizatori anonsowali, że 20. pokaz spektakla Bieżąstwa 1915 Zabytej uciekaczy odbudzica 10. lipienia u wiosty Kaniuki. Honorowym gledaczom pokazu stanie Uladzimir Naumiuk, unuk jednego z herojów spektakla Lawona Naumiuka. Paczateka 20. do udzielu zapraszająca usie żadajuczyja. A u nas chucinka już będzie 7. godzina i nowy wypusk nawinał, tak że poczekajcie jeszcze dosłowna pół chwilinki i będziemy spotykać się i znowu z Anżeliką Lalkowską.

0: U mierzach Festiwalu Przyrody i Kultury zielono mi, a w jakim my użo się nie awaryli. Piśmiennik, historyk przyrody, autor Knihy Drzewa, czuły przewodnik po świecie drzew Podlasia, Paweł Sredziński. 4 lipienia prawił ekskursu po Zwiarynieckim lesie. Pawodle jaho, to jedna z najbolsz kasztownych przyrodnych terytorii Białostoka, jaka ja nawet u samej haraczy ja dni dozwala ja czuć pracha lodu i zachowa je unikalną haradzkują ekosystemu.
1: Ostatnio ukazała się moja książka o drzewach i do tych drzew ten spacer w drzewach. Także tutaj po okolicznym parku i lesie zwierzynieckim, który ma ciekawą historię, pełnił też rolę uzdrowiska swoistego w okresie 20-lecia międzywojennego i zachował się do naszych czasów, chociaż różne były jego losy i uchował się przed zabudową, która no niestety wkracza na te tereny zielone w miastach. No ma niestety też negatywny wpływ na to, co dzieje się w naszej miejskiej przestrzeni, ale tutaj mamy taki właśnie fajny las z fajnymi miejscami, fajnymi opowieściami i kilka gatunków drzew, które szczególnie lubię, po drodze miniemy. Opowiem o tym, także myślę, że będzie to ciekawa wyprawa do tego, co mamy tuż pod ręką, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest już tutaj i teraz, tak? I na miejscu. Często zapominamy o tym, że takie drzewa też pełnią ważną rolę i że nie są ławkami, które ustawiamy w parku, tylko są żywymi organizmami, które żyją, które rosną najpierw w górę głównie, potem wszerz, które mają dużą siłę regeneracji i ich los w dużej mierze zależny jest od nas, bo to, czy zdecydujemy się je wyciąć, czy zniszczyć, bo różne są niestety metody walki z drzewami. Ludzie czasami tych drzew bardzo, coraz częściej nie lubią przy drogach, przy różnego rodzaju osiedlach. Także zwrócimy uwagę właśnie na te drzewa, takie jakie są właśnie, jakimi są w naprawdę i na drzewa spojrzymy również jako na organizmy żywe, ale też takich świadków historii, bo tej historii tutaj też dużo się działo w ich cieniu.
2: Конечно, Zwierzynieckий лес это не только место отпочинку, але и место, связанное с такими ценными историями. Szmat to rozpowiadaje pro to, że byli miejsce pochowań represowanych.
1: I tutaj, jeżeli chodzi o sam Las Zwierzynieński, to ciekawym miejscem jest na pewno pomnik Konstytucji 3 maja. On został zaprojektowany w 20-leciu międzywojennym i stworzony. Tam rosną dęby, tam była ta szaleja lipowa. On potem był w okresie komunistycznym niszczony, ale odnowiony został. Jest taka płyta, ale tak naprawdę te drzewa są pomnikami. I to też właśnie pokazuje na to, jak ciekawą i ważną rolę mogą pełnić drzewa, bo te drzewa są takimi żywymi właśnie pomnikami przyrody, są takimi pomnikami historii i powinniśmy o nie dbać, szczególnie teraz, kiedy są zmiany klimatu, kiedy część gatunków się wycofuje, część wchodzi tutaj, zresztą mamy inwazyjne, widzimy i dąb czerwony jest i klon jesienolistny, także no to też są takie gatunki niepożądane, które też wprowadzaliśmy, o tym też porozmawiamy. Dzisiaj taka opowieść, dzisiaj taki spacer. No i zachęcam do czytania książki Drzewa, ukazała się niedawno, wydawnictwie Paśny Buriat. I też zachęcam do przeczytania Wędrownika po Narwiańskim Parku Narodowym, bo to też tegoroczna nowość, która się ukazała i Park Narodowy obchodzi 30 lat swojego istnienia. 1 lipca obchodził właśnie swoje urodziny.
2: Wy jak człowiek, jaki dosleduje Podlasze i Les Zwierzynieckie, czy zauważyli, może być, na kolki zaraz mocno wpływa zmiany klimatu na drewostój?
1: Wydają się przede wszystkim tym gatunkom, które są najmniej dostosowane do bezśnieżnych ziemi, do braku wody na wiosnę. To przede wszystkim świerk jest tym wielkim przegranym w tej sytuacji i te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół świerka, to jest pierwsza ofiara, ale też takie gatunki, które wydawały się być odporne. Sosny sobie przestają radzić, przestaje radzić sobie brzoza, której liście stają się żółte przy suchych latach i to już właściwie na początku sierpnia, w poprzednich latach było tak, że brzozy po prostu uznawane za takie twarde, wytrzymałe drzewa, które można posadzić wszędzie, pionierskie, one sobie nie radziły. Także tutaj niektóre drzewa radzą sobie lepiej, klony, graby, lipy, to ta ciepłolubność ich tutaj i większa plastyczność na zmiany dotyczące wody pozwala im przetrwać.
2: Co was samego może być niepokoić u Lesie Zwierzynieckim po jego stanie? Kiedy my rozważamy ogólom Les Zwierzynieckich, to wszystko taki na сьогодні les, czy to городski park? І наскільки чоловік може сапраўды ўмешвацца ў існаванне лесу? Ці такое мешальніцтва ператварае яго ў гарадскі парк?
1: To znaczy Las Zwierzynieckie jest o tyle ciekawy, że on jest podzielony na dwie części. Tutaj stoimy na skraju parku, takiej części parkowej, a dalej jest rezerwat Las Zwierzynieckie. Rezerwat, który pokazuje, jak wygląda las, który jest zostawiony sam sobie, gdzie nie usuwa się martwego drewna, gdzie to wszystko sobie funkcjonuje. Bardzo fajny taki eksperyment i taki laboratorium. To jest właśnie na wyciągnięcie ręki. Z centrum właściwie kilkanaście minut spacerem. czy 20 i już jesteśmy na miejscu i wszystko jest, tak? Więc to jest ciekawe właśnie i to dzisiaj też pokażemy, te różnice w terenie, tak? Które są i rzeczywiście, no dziś każda zieleń jest na wagę złota, każda wyspa, nawet ten skwer, który to rondo, które tutaj widzimy, z lipami i drzewami, to jest tak naprawdę chłodziarka w upalne dni, filtr również w mieście, w strefie miejskiej, no to te funkcje są bardzo, bardzo różne i liczne, więc polubmy drzewa i nie walczmy z nimi i sadźmy tam, gdzie można.
0: Po słowach Pawła Średzińska, Żwirenecki les, jeden z najstarszych lasnych masiwów Białostoka. I on był czastką byłych palowniczych urodził Branickich. Razem z tym les zachowa jej pamięć pra dramatycznej staronki historii 20. stagodzia. U jego nawakoli podczas II Świetnej Wojny i u pierwszej paślawojennej agady odbywali się rastrely i tajne pochowanie ofiar nacystkiego i komunistycznego terroru.

i zatrymają się tolki na dno i sumnaj. Syszał z życia gramacki dziejacz Piotr Sadowski. Na winy użą literalna pras 5 chwilin.

A u efiry Radio Racja, wy słuchajecie Dnia z Racjaj. Dwie chwiliny zostająca do połowy na czwartą już pośle obiedu u Polszy i połowy na piątą u Białorusi. Da hetul rozpowiadali my przy nadworii, że śpioka, że ciopla, a i horacza. A siądnia trzeba skazać, że u naszym polsko-białoruskim pomierzy dowoli pachmurna i po różnych miejscach tegoż pomierza pojawiające, u różnych miejscach pojawiające deszczy. Wieczór umierany, cisk niżej za normą, temperatura powietra od 19 do 21 gradusów. Tak samo tak noczu, tak samo trzeba spodziewać się, że mogą pojawić się deszczy, a temperatura będzie od 14 do 15 gradusów, wieczór dalej umierany, cisk dalej niżej za normą. Niczoga, a może mała, zmienić się tak samo zautra. Tak samo będzie pachmurna i deszczliwa, a temperatura dniem od 15 do 17 gradusów. Tylko pro nadworie, a ciepier już nabliżają się do połowy na 16 godzinu, ale jeszcze domo już to posłuchajem adno i pieśni, a zaraz po tym Jana Zapolska i biznes i finansy.

0: Do godziny 6 pośle obiedu Polszczy i siomaj u Białorusi zaprosim was jeszcze misz inszym na afiszu i palit hit z Witalą Cygankowym.
1: Dzień z racji.